nawet tęsknota poza czym. Ciebie mi los mój wyznaczył, a tobie wyznaczył mnie.

choćby przyszło nam wszystko utracić, jeszcze zawsze miłością bogaci. Nie do wiary po prostu, że można się kochać.

lecz zagmatwać aż do stopnia niesłychanego. A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy,